Onga bagi mu, jaga ni gumbumbira. Taka pwanya hari zaga rungi tam sheruf. Taka jaga mari zaga parat gwana lilud. Baga famba mari manga magaj kama epo. Bagaj kabandari ma

Aruanta, unengoro kumaside, ndo bano ngotara kuti aiwaka, ndirikumbo jola ningirozi. Zvefi jifaya wangu. But iwewe manje wasvika padeni, kuzonzwa madamu vakutaura kuti aiwa ndandina best wangu. Hasha dzaunoita, asi iwe ungochijola ningirozi. Hasha dzaunoita, kungonzwa kuti aiwaka ifriend yangu. Hey, iwe.